0: hlano tshelela eka sitana le pedi nngwe pedi nngwe robonga robonga hlano tshelela
1: le go dima yowe.
0: Amen.
2: Amen.
0: Agatama is submarine.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
3: Amen.
5: Amen.
2: Amen.
4: Amen. Amen. Amen.
6: Amen. Amen.
1: Amen.
6: Amen.
2: Amen.
3: Amen. And that is warm of high house of
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
7: Amen. Amen.